bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
2: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii. 530 944 444.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: I po reklamie.

0: Od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: I po reklamie.
2: SK Łomża News.
3: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka. Albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
4: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
3: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
4: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia, miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
3: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
4: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
3: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
4: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był m.in. Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
3: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
4: Tak, w młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta. A on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
3: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
4: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca, 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
3: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
4: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
3: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
4: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
3: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
4: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwa

0: Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwiska autora.
1: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
0: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
1: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
0: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
1: Zagrała m.in. w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
0: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
1: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bilickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
1: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
0: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem. Recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
1: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
0: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
1: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują, ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
0: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
1: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
0: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
1: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę, buty szyła wyłącznie na miarę.
0: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
1: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
0: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
1: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
0: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
1: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę Hanka Bilicka, artystka dramatu.
1: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgniała do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
0: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
1: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
0: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
1: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
0: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
1: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
0: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
1: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale

0: wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia. Bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
0: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie, wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem, dziś brzmi jak pożegnanie.
2: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
0: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć, szczególnie w Łomży.
2: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
0: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku, jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
2: Co można tam zobaczyć?
0: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
2: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
0: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku, co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
2: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
0: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia, dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
2: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
0: Ładny obraz i bardzo trafny.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
0: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
2: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bielickiej.
0: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
2: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
0: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
2: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej, u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
0: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał – usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
2: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
0: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
2: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
0: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
2: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
0: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
2: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść od Kononowiec koło Połtawy przez ulicę Długą, warszawskie sceny aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
0: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
2: I która, będąc gwiazdą

0: ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
1: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
0: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
1: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą, nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
0: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
1: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje, pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
2: SK Łomża News.
0: Ten łomżyński zespół cmentarny, który dziś odwiedzimy, to nie tylko jeden z najstarszych w Polsce, ale też niezwykła skarbnica historii i żywa kronika miasta. Zaczniemy od samego zabytkowego cmentarza i tego, co czyni go tak wyjątkowym, że historycy i konserwatorzy traktują go jak skarbnicę?
1: To trochę podręcznik historii pod gołym niebem. Na początku XIX wieku wyznaczono tu cmentarz rzymskokatolicki, później dołączono część ewangelicką, a w latach 60. XIX wieku wydzielono teren prawosławny. Z czasem granice się zatarły i dziś tworzą jeden zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.
0: Czyli wchodząc przez bramę widzimy jeden duży organizm?
1: Tak, formalnie to różne części, ale w odbiorze jedna przestrzeń pamięci. To jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Od 1985 roku wpisana do rejestru zabytków. Mówimy więc o miejscu pochówku i zabytku o randze ogólnopolskiej.
0: A co najbardziej uderza przy pierwszej wizycie? Cisza, drzewa czy nagrobki?
1: Najpierw atmosfera, potem detale. Jest tu ponad 560 zabytkowych nagrobków z XIX wieku. Klasycystyczne, neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne, z elementami neorenesansu. To przegląd mód i gustów epoki w kamieniu, żeliwie, rzeźbie i architekturze.
0: Brzmi jak ogromne muzeum pod chmurką. Kto nad tym panuje?
1: Konserwatorzy, historycy sztuki i lokalni społecznicy. Co roku odnawiają kolejne nagrobki. Od drobnych prac po poważne remonty. Dzięki temu wracają nazwiska, daty, dedykacje, a wraz z nimi historie rodzin, zawodów i całych epok.
0: Ale są tam też ważne budynki, nie tylko nagrobki.
1: Na cmentarzu katedralnym stoi dom grabarza. Dawny dom przedpogrzebowy z połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Teodora Bogumiła Seyfrieda i wpisany do rejestru zabytków. Obok jest kaplica Śmiarowskich z 1838 roku, ufundowana przez Mateusza Śmiarowskiego dla żony i dzieci, a rok później przekazana parafii i miastu jako kaplica cmentarna. W pobliżu znajduje się murowana dzwonnica z 1886 roku, również zabytkowa.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Mamy więc kaplicę katolicką, dzwonnicę, dom grabarza, ale to przecież zespół wielowyznaniowy. Jak to widać w architekturze?
1: W dawnej części ewangelickiej stoi murowana kaplica z 1844 roku. Prosta, ale charakterystyczna, także zabytkowa. W części prawosławnej jest kaplica pod wezwaniem grobu pańskiego z 1906 roku w stylu neoklasycystycznym. Obie pokazują wielowyznaniową historię Łomży.
0: A wejście na teren? Brama często dużo mówi o miejscu.
1: Ogrodzenie z bramami też jest zabytkiem. Są dwie główne, trójdzielne bramy z 1879 roku. Neoromańska do dawnego cmentarza ewangelickiego i neogotycka do części rzymskokatolickiej. To wizytówki poszczególnych części nekropolii, a zarazem spójna całość.
0: A jeśli ktoś chciałby szukać konkretnych nazwisk, to kogo tam znajdzie?
1: Spoczywają tu osoby zasłużone dla kultury, nauki, życia społecznego i religijnego. Na przykład Feliks Bernatowicz, autor powieści Pojata córka Lesdejki, oraz Jakub Waga, przyrodnik i botanik, autor Flory Polskiej. Jest grób Mikołaja Grekowskiego, pierwszego tancerza i pedagoga baletu warszawskich teatrów rządowych i Teatru Wielkiego, a także Alfonsa Budzińskiego, lekarza weterynarii i archeologa, badacza Mazowsza.
0: A lokalne życie miasta i samorząd?
1: Tu spoczywa Klemens Szczawiński, pierwszy prezydent Łomży po uzyskaniu statusu stolicy guberni, oraz Marian Śmiarowski, adwokat przysięgły, który zakładał w Łomży instytucje społeczne i dobroczynne. Są też groby osób związanych z ruchem niepodległościowym, jak Leon Kaliwoda z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Jerzy Sawa Sawicki, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich i późniejszy podpułkownik Wojska Polskiego.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: A duchowni? Łomża kojarzy się z diecezją.
1: Spoczywa tu kilku biskupów pomocniczych łomżyńskich. Bernard Dębek, Czesław Rydzewski i Aleksander Mościcki. Ich groby pokazują ciągłość życia religijnego

0: i rolę Łomży w strukturach Kościoła.
1: A jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, polityka, nauka?
0: Jest Ryszard Bender, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta i polityk, poseł i senator kilku kadencji. Spoczywa tu także ksiądz Antoni Tomkiewicz, duchowny i nauczyciel akademicki, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
1: Czy wciąż odbywają się tam pochówki, czy to już zamknięta karta?
0: Poza nielicznymi wyjątkami nie chowa się tam zmarłych. Nowe pochówki odbywają się na cmentarzu przy ulicy Przykoszarowej. Stary cmentarz pełni dziś przede wszystkim funkcję historyczną i symboliczną. Jest przestrzenią pamięci i lekcji lokalnej tożsamości.
1: Czyli żywe archiwum miasta, które już nie rośnie, ale wymaga opieki.
0: Tak, każdy odnowiony nagrobek, każda zabezpieczona kaplica czy brama to fragment historii ocalony przed zapomnieniem. W jednym miejscu spotykają się tu różne wyznania, zawody, epoki i biografie, tworząc wspólną opowieść o Łomży i regionie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak zabytkowy cmentarz w Łomży stał się skarbnicą historii i kultury, w tym odcinku wybierzemy się na spacer po miejscu, które wielu osobom kojarzy się tylko z ciszą i zadumą, a w rzeczywistości jest żywą kroniką miasta. Po zespole cmentarzy w Łomży, prawdziwym muzeum pod gołym niebem.
0: To jedna z najcenniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce. Opowieść o mieście, jego mieszkańcach, sztuce i historii od początku XIX wieku po dziś.
1: Zanim przejdziemy do rzeźb i kaplic, uporządkujmy początek. Łomża nie zawsze chowała zmarłych tam, gdzie dziś jest duży cmentarz przy ulicy Kopernika.
0: Początki wiążą się ze Starą Łomżą, Górą Królowej Bony i Wzgórzem Świętego Wawrzyńca. Badania archeologiczne odsłoniły tam ruiny kościoła z XV wieku i cmentarzysko z ponad 100 pochówkami, co pokazuje bardzo długą tradycję grzebania zmarłych w tym rejonie.
1: I tak dochodzimy do końca XVIII wieku, kiedy w Polsce zaczęto zmieniać podejście do cmentarzy.
0: W Łomży kluczowa była działalność pruskiej Ordnungskommission, gdy miasto znalazło się w granicach Prus Wschodnich. Około 1801 roku wybrano piaszczyste wzgórze na południe od miasta, przy drodze do Giełczyna i Zawad, gdzie powstał nowy cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki, otoczony parkanem z wyznaczonymi ścieżkami.
1: Czyli od początku był to zespół wielowyznaniowy.
0: Najpierw katolicki i ewangelicki, a w latach 30. XIX wieku po zachodniej stronie wytyczono część prawosławną. Tak powstał kompleks trzech cmentarzy, które dziś tworzą jeden zespół.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej najstarszej części katolickiej. Gdzie można ją dziś odnaleźć?
0: Najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego leży po prawej stronie od głównego wejścia od ulicy Kopernika. Tam znajdują się najstarsze ceglane nagrobki z początku XIX wieku. Między innymi Seweryna Bończy-Skarżyńskiego z 1814 i Antoniego Jezierskiego z 1822 roku.
1: I w tym samym rejonie stoi najbardziej rozpoznawalny obiekt – kaplica Śmiarowskich.
0: To klasycystyczna kaplica mauzoleum rodziny Śmiarowskich z 1838. Ceglana rotunda z kopułą i krzyżem. Fundator Mateusz Śmiarowski ufundował ją dla żony Wincenty z Rupińskich i pięciorga dzieci, a rok później przekazał parafii jako kaplicę cmentarną.
1: A co z ogrodzeniem i bramami? One robią ogromne wrażenie.
0: Pierwszy parkan zastąpiono murem w 1838 roku. Od wschodu, od strony dzisiejszej ulicy Kopernika w 1879 wzniesiono neogotycką bramę, a od zachodu neoromańską bramę główną. Tworzą one monumentalne, trójdzielne bramy triumfalne do nekropolii, za którymi kryje się ponad 550 zabytkowych nagrobków. Od najstarszych ceglanych po kamienne, w stylu klasycystycznym, neogotyckim, neobarokowym i eklektycznym.
2: Historia miasta w Radiu SK Łomża.
1: Brzmi jak katalog stylów. Można tam zobaczyć renesans, barok, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok. Cały przekrój.
0: Co ciekawe, na cmentarzu są

0: cmentarza.
1: Czyli ktoś przeniósł je z innego miejsca, może z jakiegoś dworu albo kościoła?
0: Tego nie wiadomo, ale obok nich widać klasycystyczne struktury. Ceglane ściany z wnęką na inskrypcje, złamane kolumny, urny żałobne. To typowe motywy neoklasycystyczne.
1: A romantyzm? Wspominałaś o piramidzie.
0: Romantyczny duch powstania listopadowego jest obecny w ceglanej piramidzie z 1831 roku, pomniku powstańców. W centrum cmentarza są też zbiorowe groby żołnierzy z 1920.
1: I to wszystko w otoczeniu żeliwnych konstrukcji, efekt XIX-wiecznej fascynacji metalem.
0: Widać to w licznych żeliwnych krzyżach, ażurowych wieżyczkach i ozdobnych kratkach. Szczególnie okazały jest grób rodziny hrabiów Starzeńskich z 1888 roku, otoczony wspaniałą metalową balustradą.
1: To jest ten moment, kiedy sztuka spotyka się z bardzo osobistą historią rodzin.
0: Dlatego cmentarz nazywa się otwartą kroniką rodzin miasta i okolicy. Spoczywają tu botanicy, pisarze, nauczyciele, oficerowie, lekarze, rzemieślnicy, harcerze. Między innymi Jakub Waga, autor Flory Polskiej, Felix Bernatowicz, Benedykt Narbut, generał Henryk Milberg i archeolog Alfons Budziński.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: I jeszcze cała plejada artystów kamieniarzy, których nazwiska pojawiają się na sygnaturach nagrobków.
0: To także kronika rzemiosła. Na płytach widnieją nazwiska twórców z Radomia, Warszawy i Łomży. Widać zmiany mody, technik i materiałów. Od prostych cegieł i piaskowca przez żeliwo po beton i granit. Są też współczesne, oryginalne realizacje, jak drewniany daszek nad figurą frasobliwego Chrystusa na grobie Adama Ruszczyka, czy drewniana rzeźba kurpiowskiego grajka Łukasza Serafina.
1: Zanim przejdziemy do części ewangelickiej i prawosławnej, zatrzymajmy się przy zasadach, które porządkowały ten cmentarz w XIX wieku. I każdy grób miał swój numer?
0: W połowie XIX wieku władze Królestwa Polskiego wprowadziły przepisy rozróżniające groby stałe z kamienia i żelaza oraz czasowe z drewnianymi krzyżami. Powtórne pochówki dopuszczano po 15 do 30 latach, a zmarłych na choroby zakaźne, samobójców i dzieci nieochrzczone chowano w wydzielonych miejscach. Od 1852 przy każdym grobie ustawiano słupek z numerem, a gdy liczba mieszkańców przekroczyła 10 tysięcy, cmentarz kilkakrotnie powiększano na wschód.
1: A co działo się po stronie ewangelickiej?
0: Cmentarz ewangelicki działał od początku XIX wieku. Gmina była mała, około 65 rodzin, czyli około 250 osób, bez własnego kościoła. Nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej Kolegium Pijarów. Parafię utworzono w 1843 roku, a w 1853 przekazano jej dawny kościół popijarski.
1: A sam cmentarz też miał swoje przygody.
0: Początkowo otaczał go parkan, który w 1831 roku wojska rosyjskie rozebrały na baterie i okopy. W latach 40. XIX wieku cmentarz obmurowano od północy i południa, wzniesiono kaplicę, a od wschodu

0: Dziś jego teren jest częścią zespołu cmentarnego, a dawna kaplica ewangelicka stoi przy zachodniej bramie jako prosty, jednokondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
2: Została nam jeszcze część prawosławna, która też ma swoją historię.
0: Cmentarz prawosławny założono prawdopodobnie około 1834 roku wraz z powstaniem cerkwi w Łomży. Obejmował tereny na zachód i południe od cmentarzy katolickiego i ewangelickiego i był kilkakrotnie powiększany w drugiej połowie XIX wieku oraz w 1906.
2: I tam też powstała kaplica.
0: W 1910 roku wzniesiono neoklasycystyczną kaplicę pod wezwaniem grobu pańskiego, dziś pełniącą funkcję kościoła. W tej części znajduje się także metalowy krzyż karawaka, prawdopodobnie ustawiony w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku.
2: Cmentarz prawosławny zamknięto w latach 20. XX wieku.
0: W 1922 oficjalnie go zamknięto, a w 1977 roku przeszedł pod zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rok później w północno-zachodniej części utworzono lapidarium ze stalowymi nagrobkami z XIX wieku i fragmentami kamiennych pomników.
2: Cały zespół cmentarny zajmuje dziś około 6 hektarów, między ulicą Kopernika a zaułkiem cmentarnym.
0: Układ alejek jest głównie prostokątny. Wyjątkiem jest część dawnego cmentarza prawosławnego z układem wachlarzowym. Dawny podział wyznaniowy widać dziś głównie w architekturze i typach nagrobków.
2: Wspomniałaś, że ostatnie pochówki pochodzą z czasów II wojny światowej.
0: Po wojnie stopniowo je ograniczano, a dziś poza wyjątkami już się tam nie chowa. Stary zespół cmentarny stał się rodzajem mauzoleum, a w 1985 wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. Od lat 80. prowadzi się systematyczne prace konserwatorskie.
2: I tu wchodzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
0: Towarzystwo od 1984 roku organizuje coroczne kwesty 1 i 2 listopada, a zebrane środki przeznacza na odnowę zabytkowych nagrobków, krzyży, płyt i metalowych ogrodzeń.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
2: I te zbiórki przyniosły bardzo konkretne efekty.
0: Dzięki 30 kwestom udało się odnowić 274 obiekty. Nagrobki, krzyże, płyty, ogrodzenia, kaplice Śmiarowskich, fragmenty kamiennego ogrodzenia, bramy dawnego cmentarza ewangelickiego, alejki oraz zainstalować monitoring.
2: To pokazuje, że cmentarz jest wspólnym projektem mieszkańców i ważnym elementem lokalnej tożsamości.
0: Ludzie traktują go jak księgę losów swoich rodzin, nauczycieli, lekarzy, żołnierzy. Są tam groby weteranów powstań, żołnierzy obu wojen światowych, ofiar okupacji oraz symboliczne miejsce pamięci łomżyńskich męczenników rozstrzeliwanych przez hitlerowców.
2: Wspomniałaś też o nieistniejącym już cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
0: Powstał w 1861. Spoczywali tam żołnierze polscy, rosyjscy i niemieccy. Dziś stoi tam Kościół Miłosierdzia Bożego. Zachowała się dawna cerkiew cmentarna, a obok znajdują się tablice upamiętniające żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy września i Armii Rosyjskiej z 1915.
2: Cały ten obraz pokazuje, że Łomża ma gęstą sieć miejsc pamięci, a zespół cmentarzy przy ulicy Kopernika jest jej sercem.
0: To serce bije w rytmie 2 stuleci. Od czasów Księstwa Warszawskiego, przez zabory, powstania, 2 wojny światowe i okupacje, aż po współczesność, czyniąc ten cmentarz niezwykłą lekcją historii miasta i regionu.
1: SK Łomża News.
0: Ten dwór Lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
2: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu Lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
0: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby 2 twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
2: Dwór składa się z wyższej części willowej i niższej dworkowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lilpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
0: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
2: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
0: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
2: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie.

0: ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich-Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
1: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
0: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
1: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze Lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
0: Sprzedała nieruchomość Urzędowi Wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
0: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono części przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
1: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
0: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.

0: Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
1: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
0: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodżersja kasztanowco-listna.
1: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
0: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
1: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
0: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
3: Skoro poznaliśmy już dzieje dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemiańskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
1: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego, herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
0: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
1: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
0: Czyli ambicje zderzają się z realiami imperium, ale coś jednak udaje się zbudować.
1: Wincenty Jakub tworzy fundament pod to, co zrobi jego syn. Z małżeństwa z Józefą z Grabowskich dorosłości dożywa czworo dzieci, a młodszy syn, Franciszek Dionizy, w połowie XIX wieku przejmuje majątek.
0: I tu zaczyna się najbardziej spektakularna część historii.
1: W 1855 roku Franciszek Dionizy zmienia Drozdowo z typowego majątku rolnego w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Zakłada browar, sprowadza z Bawarii technologię produkcji piwa, a piwo z Drozdowa trafia m.in. do Berlina, Moskwy i Petersburga.
0: Czyli z niewielkiej miejscowości pod Łomżą wychodzi produkt, który dociera do wielkich metropolii.
1: Ten browar to nie tylko biznes, ale też miejsca pracy i rozwój technologii. Franciszek Dionizy działa w towarzystwie rolniczym, współpracuje z hrabią Andrzejem Arturem Zamojskim, funduje kościół parafialny i rodzinną kaplicę, traktując majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
3: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. Sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
1: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
0: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
1: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To

0: Warto wiedzieć.
1: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
2: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
1: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
2: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
1: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
2: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
1: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
2: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą, w czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie. A po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
1: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
2: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem Narodowej Demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
2: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
1: Czyli muzyka, którą zna cały świat, wyrasta z doświadczenia rodziny, która zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie.
2: Tak, ród Lutosławskich miał wpływ na filozofię, inżynierię, rolnictwo, politykę, harcerstwo i kulturę, a jednocześnie poniósł ogromne straty w wyniku rewolucji i wojen. W Drozdowie wciąż żyje pamięć o tej rodzinie, także w przestrzeni muzeum.
1: Czyli można tam nie tylko oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
2: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą Salon Dworski, upamiętniającą dzieje Lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych. A wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz Biedermajerowska serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu Lutosławskich.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
2: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
1: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
2: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
1: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
2: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
1: Drugi wątek to jego przyjaźnie z rodziną Lutosławskich.
2: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. Spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
0: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak

0: podsumowanie tego, o czym mówimy.
1: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru, przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
0: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
1: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
0: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
1: Sofia Kasanowa Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich-Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
0: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżeńskiego, gdzie lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
1: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
0: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
1: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród Lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
2: SK Łomża News.
0: Kiedy ktoś mówi Łomża, wielu widzi Narew i Stary Rynek, ale w samym sercu miasta stoi coś, co tę historię spina jak klamra. Katedra Świętego Michała Archanioła. Jej dzieje, znaczenie i niezwykła architektura, od których dziś zaczniemy naszą opowieść.
1: Ta świątynia to jak kronika Łomży napisana cegłą. Obecny kościół powstał w pierwszej ćwierci XVI wieku, ale tradycja parafii sięga około roku 1000, gdy na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży istniał już kościół farny. Można powiedzieć, że parafia wędrowała razem z miastem.
0: Czyli zanim pojawił się ten późnogotycki kościół, Łomża miała już co najmniej dwie ważne świątynie.
1: Tak, pod koniec XIV wieku na Popowej Górze stanął kościół Najświętszej Maryi Panny i Świętych Rozesłańców, a w roku 1410 przeniesiono tam parafię. Gdy po około 100 latach zaczął podupadać, książęta mazowieccy zdecydowali o budowie nowej fary, konsekrowanej w roku 1525.
0: A kiedy ten kościół zaczął przypominać dzisiejszą katedrę?
1: Około połowy XVI wieku przebudowano go na pseudobazylikę i założono sklepienia. Jest hipoteza, że sklepienie prezbiterium jest starsze i że była to dawna kaplica zamkowa książąt mazowieckich z początku XV wieku.
0: Czyli w prezbiterium stoimy w miejscu pamiętającym czasy książąt mazowieckich.
1: Dokładnie. W XVII wieku kościół mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. Potem zmieniono wystrój z gotyckiego na barokowy, dodano rokokowe sztukaterie, a po kolejnych zniszczeniach świątynię wielokrotnie zamykano i odnawiano.
0: Jak udało się ją ostatecznie uratować i podnieść rangę tego miejsca?
1: W XIX wieku odnowiono sklepienia i dobudowano zakrystię. W roku 1921 kościół wpisano do rejestru zabytków, a 4 lata później podniesiono do rangi katedry, gdy powstała diecezja łomżyńska.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Ale przed nią była jeszcze II wojna światowa.
1: Świątynia została częściowo zniszczona i groziło jej wysadzenie. Uratowały ją zabiegi biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego. W roku 1944 bomba zniszczyła zakrystię, a w roku 1947 naprawiono dach.
0: A kiedy przywrócono jej gotycki charakter?
1: W latach 1953-1958 przeprowadzono regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, starając się odtworzyć gotyk mazowiecki. Wnętrze jest dziś mieszanką gotyku, renesansu, baroku i rokoka.
0: Co we wnętrzu jest najcenniejsze?
1: W nawie głównej są sklepienia gwiaździste i sieciowe. W bocznych, rzadkie na Mazowszu, sklepienia kryształowe. Na pierwszym filarze po prawej stronie wisi późnogotycki nagrobek kanonika Jana Wojsławskiego, zmarłego w roku 1549.
0: A te słynne nagrobki Modliszowskich?
1: W nawie południowej znajduje się podwójny renesansowy nagrobek Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich z roku 1589, a w nawie północnej kolejny podwójny nagrobek Anny i Hieronima Modliszowskich oraz epitafium ich dziecka Jana, zmarłego w roku 1588.
0: Ale katedra to także silny kult maryjny.
1: W południowej kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym 4 czerwca roku 1991

0: przez papieża Jana Pawła II. W południowej nawie zobaczymy też obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany w roku 1900 przez Wojciecha Gersona.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Na zewnątrz też kryje się zagadka. Ta słynna maska w murze wieży.
0: W murze wieży wmurowano kamień przypominający maskę. Prawdopodobnie przedmiot kultu pogańskiego. Podobne maski są w Prątnicy i w Pułtusku, więc to ślad dawnych wierzeń w murach chrześcijańskiej świątyni.
2: A pod posadzką prezbiterium odkryto całe podziemne archiwum.
0: Podczas remontu w roku 2005 natrafiono na kryptę, co uruchomiło badania archeologiczne. Odkryto 10 krypt i około 70 szkieletów, w tym dobrze zachowane pochówki duchownych, m.in. budowniczego katedry z XVI wieku.
2: Katedra żyje też w kulturze i symbolice miasta.
0: Pojawiła się na znaku sanktuaria maryjne i na monecie historyczne miasta Polski, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łomży.
2: A jaka jest jej rola dzisiaj?
0: Biskup Janusz Stepnowski ustanowił ją jednym z 20 kościołów stacyjnych papieskiego roku świętego Józefa, co potwierdza jej znaczenie jako ważnego ośrodka życia religijnego, historii i sztuki.
2: Jeśli ktoś chce zrozumieć Łomżę, musi choć raz stanąć pod tymi sklepieniami i spojrzeć na cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej.
0: Bo katedra świętego Michała Archanioła to nie tylko zabytek, ale żywa opowieść o mieście, które przez wieki zmieniało się, podnosiło po zniszczeniach i zachowało swoją tożsamość.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro poznaliśmy już historię i znaczenie katedry świętego Michała Archanioła w Łomży, warto zobaczyć, jak ta opowieść zapisana jest w jej murach. Dzisiaj cała rozmowa kręci się właśnie wokół niego.
0: Chodzi o katedrę pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela. Jeden z najstarszych kościołów w regionie i podręcznikowy przykład gotyku mazowieckiego, który mimo remontów zachował pierwotny charakter.
2: Skąd w ogóle wzięło się tu chrześcijaństwo i pierwsze kościoły?
0: Tradycja wiąże początki ewangelizacji z misją świętego Brunona z Kwerfurtu, około roku 1000. W Starej Łomży istniały wtedy dwa pierwsze kościoły. Świętego Wawrzyńca przy Grodzisku i świętego Piotra, bliżej późniejszego miasta.
2: A kiedy pojawia się pierwsza dobrze udokumentowana parafia i potrzeba nowej świątyni?
0: W roku 1410 biskup Jakub Skoszkwi erygował parafię na wzgórzu zwanym później Popową Górą. Po nadaniu Łomży praw miejskich w roku 1418 miasto szybko się rozwijało i dotychczasowy kościół przestał wystarczać, więc zdecydowano o budowie nowej, okazalszej świątyni.
2: I tu wchodzi na scenę księżna mazowiecka Anna.
0: Z jej fundacji oraz jej synów Janusza III i Stanisława w latach od 1504 do 1525 powstał nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela. Konsekracja odbyła się w roku 1525, a rok później przeniesiono chrzcielnicę i uprawnienia parafialne, czyniąc z niego główną parafię miasta.
2: Jak wyglądała ta katedra w swojej pierwotnej gotyckiej odsłonie?
0: To późnogotycka, trójnawowa pseudobazylika z pięcioprzęsłowym korpusem, dwuprzęsłowym prezbiterium od północy połączonym z dwukondygnacyjną zakrystią oraz z trójkondygnacyjną dzwonnicą z kaplicą w przyziemiu i kaplicą różańcową od południa.
2: Brzmi jak małe miasteczko w mieście. Jak to wszystko przykryto i ozdobiono?
0: Nawa główna i dzwonnica mają dachy dwuspadowe, prezbiterium pięciospadowy, a elewację z nietynkowanej cegły zdobi cegła zędrówka, układana w rąby i szachownice, z rozglifionymi oknami w tynkowanych blendach.
2: A fasada? Wiele osób kojarzy ją raczej z barokiem niż z gotykiem.
0: Fasada ma parawanowy, barokowy szczyt z naczółkiem ujętym wolutami i pilastrami toskańskimi. Prezbiterium podniesiono o barokowy fryz, a dzwonnica zyskała rzędy ostrołukowych blend. To efekt barokizacji z końca XVII wieku, po pożarze i zniszczeniach wojennych, kiedy według projektu Józefa Szymona Belotta przebudowano szczyty, podniesiono mury prezbiterium i obniżono dachy, zmieniając wystrój z gotyckiego na barokowy.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
2: Czyli świątynia dostała wtedy nową barokową szatę. A jak wygląda wnętrze, kiedy ktoś przekroczy próg katedry?
0: Wnętrze dzieli się na trzy nawy oddzielone ostrołukowymi arkadami, wspartymi na czworobocznych filarach. Sklepienia są bardzo efektowne. W nawie głównej, prezbiterium i kaplicy w dzwonnicy zastosowano sklepienia gwieździsto-sieciowe, a w nawach bocznych i kaplicy różańcowej sklepienia kryształowe.
2: To już brzmi jak prawdziwa lekcja historii sztuki. A co z chórem muzycznym i wyposażeniem?
0: Chór ma formę barokowego balkonu nad wejściem, z którego rozbrzmiewa muzyka organowa. Wnętrze dopełnia wyposażenie z XVII i XVIII wieku. Manierystyczne i barokowe ołtarze, barokowa chrzcielnica.

0: Kościelnica oraz Ambona.
1: Wspomniałaś, że katedra jest skarbnicą sztuki sepulkralnej. Co to znaczy w praktyce?
0: Chodzi o nagrobki i płyty upamiętniające zmarłych. Mamy późnogotycką płytę księdza Jana Wojsławskiego z połowy XVI wieku, renesansowe nagrobki rodziny Modliszewskich, nagrobek Mikołaja Troszyńskiego oraz Nikodema Kossakowskiego z roku 1611, łączący renesans z wczesnym barokiem.
1: Czyli spacer po nawach bocznych to jak przejście przez galerię rzeźby nagrobnej. Kiedy te nagrobki trafiły w obecne miejsca?
0: W latach od 1932 do 1934 podczas przebudowy pod kierunkiem Stefana Cybichowskiego przeniesiono je z prezbiterium i kaplicy różańcowej do naw bocznych, aby były lepiej widoczne.
1: Zanim jednak dojdziemy do XX wieku, zatrzymajmy się przy XVIII. Wspominałaś o ponownej konsekracji.
0: Po barokizacji i remontach kościół ponownie konsekrowano w roku 1783, symbolicznie potwierdzając odnowiony charakter świątyni.
1: A potem XIX wiek i problemy techniczne. Kościół zamknięty z powodu złego stanu. To brzmi poważnie.
0: W roku 1819 z troski o bezpieczeństwo wiernych świątynię zamknięto i przeprowadzono pilne naprawy. Pod koniec wieku dobudowano południową zakrystię, zamurowano

0: To warto wiedzieć.
1: Czyli od tego momentu to już nie tylko ważny kościół miejski, ale główna świątynia całej diecezji. Jak katedra przeszła przez burzliwy wiek XX, zwłaszcza przez II wojnę światową?
2: W roku 1939 bomba uszkodziła zakrystię i nawę boczną, a podczas okupacji groziło jej wysadzenie. Według przekazów uratował ją biskup Stanisław Łukomski, który zdecydowanie temu przeciwdziałał.
1: A co działo się z budynkiem po wojnie?
2: Już w roku 1940 ruszył remont, a w latach od 1953 do 1958 przeprowadzono częściową regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, przywracając gotyckie detale przy zachowaniu barokowych elementów.
1: Czyli dziś widzimy efekt wielu warstw historii, a oprócz architektury jest jeszcze coś, co szczególnie przyciąga wiernych.
2: To cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości, otoczony dużym kultem. 4 czerwca roku 1991 papież Jan Paweł II koronował ten wizerunek w Łomży, co było wielkim wydarzeniem dla regionu.
1: A sama kaplica z obrazem przeszła niedawno sporą metamorfozę.
2: W roku 2000 z inicjatywy księdza proboszcza Mariana Mieczkowskiego gruntownie ją odnowiono, tworząc godne miejsce dla obrazu i modlitwy.
1: Wróćmy jeszcze do samego usytuowania katedry. Gdzie dokładnie stoi ta świątynia w strukturze miasta?
2: W centrum Łomży, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Jest orientowana, z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, a jej bryła z charakterystycznymi szczytami i szkarpami pokazuje różne style i epoki.
1: A jak wygląda dziś parafia katedralna? To już nie jest jedyna parafia w mieście.
2: Do roku 1972 była jedyną parafią w Łomży. Później, wraz z rozwojem miasta, wydzielono z niej trzy nowe parafie. Matki Boskiej Bolesnej, świętego Brunona z Kwerfurtu i Miłosierdzia Bożego.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: A mimo tego podziału, na terenie samej parafii katedralnej wciąż znajduje się kilka ważnych kościołów.
2: Tak, oprócz katedry są jeszcze dwa kościoły w granicach parafii. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z roku 1877, dziś rektoralny, oraz kościół sióstr benedyktynek pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po roku 1946.
1: I jest jeszcze kościół filialny w Podgórzu, który też należy do tej historii.
2: W miejscowości Podgórze pod koniec XX wieku z inicjatywy księdza Henryka Gołaszewskiego i księdza Mariana Mieczkowskiego powstał kościół filialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To pokazuje, jak parafia katedralna wychodziła naprzeciw potrzebom wiernych spoza centrum.
1: Wracając do samej bryły katedry, jak te szkarpy, blendy i fryzy wpływają na odbiór budynku?
2: Schodkowe szkarpy wzmacniają mury i nadają im rytm. Blendy wypełniają ściany dekoracyjnym rysunkiem, a fryzy porządkują elewację poziomymi liniami. Dzięki temu masywna bryła wydaje się lżejsza, a dachy kryte dachówką podkreślają ceglany charakter świątyni.
1: A wewnątrz, oprócz nagrobków i ołtarzy, uwagę przyciąga też gra światła.
2: Rozglifione okna wpuszczają światło w charakterystyczny sposób. Wysoka nawa główna, sklepienia gwiaździsto-sieciowe i kryształowe, barokowe ołtarze oraz chór muzyczny na trzech filarach tworzą przestrzeń, która łączy średniowieczne korzenie z późniejszymi epokami. A polichromia dopełnia atmosferę wnętrza.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Jeśli spojrzy się na całą tę historię w jednym ciągu, widać, że katedra w Łomży to nie tylko budynek sakralny, ale też kronika miasta. Od misji świętego Brunona przez księżną Annę, barokowych architektów, XIX-wiecznych konserwatorów, aż po współczesnych proboszczów.
2: To kronika zapisana w cegle, kamieniu i drewnie. Wczesne kościoły w Starej Łomży, budowa nowej fary w XVI wieku, barokizacja po pożarach, wpis do rejestru zabytków, podniesienie do rangi katedry, wojenne zniszczenia i regotyzacja. To wszystko tworzy opowieść o mieście, które rosło wokół swojej świątyni.
1: A kiedy ktoś dziś przechodzi obok katedry, widzi tylko fragment tej historii. Za każdym detalem kryje się konkretna data, nazwisko, decyzja. Od księdza Jana Wojsławskiego przez Józefa Szymona Belotta, Stefana Cybichowskiego, Władysława Paszkowskiego, aż po współczesnych duszpasterzy.
2: I właśnie dlatego ta świątynia jest tak ważna dla Łomży i regionu. Łączy funkcje miejsca modlitwy, zabytku architektury, galerii sztuki sepulkralnej i symbolu ciągłości historii, gdzie w murach spotykają się wieki, style i ludzie.
0: SK Łomża News.
3: Jest
1: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy. I dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
2: Koniec IX wieku. Wysoka skarpa nad Narwią. Kilka kilometrów.

0: metrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny Gródek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
1: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
0: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół Świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz w późniejszej lokalizacji miasta stanął zamek książąt mazowieckich.
1: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
0: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340. A pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze, handlowe miejsce przy Zamku Książąt Mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
1: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
0: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
0: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
1: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
0: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
1: I wchodzimy w XX wiek.
0: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe, Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, 1 ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
0: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozów w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
1: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
0: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum. Powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
1: A potem?
0: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
1: A w XXI wieku?
0: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północnym.

0: na Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
1: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV aż po wiek XX. Złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
0: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
1: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
0: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
1: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
0: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
1: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
0: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
1: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
1: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
0: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
1: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
0: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
1: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
0: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
1: Tak, Leon Kaliwoda. Harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
0: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu?
1: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
0: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
1: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
0: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
1: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
0: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
1: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada

0: Przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
1: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
0: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
1: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
0: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
1: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
0: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
1: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
0: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
1: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Wspomniałaś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
0: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
1: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
0: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
1: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
0: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
1: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
0: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
1: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu Eska Łomża. Eska Łomża.
1: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
0: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
1: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
0: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
1: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
2: Eska Łomża News.
1: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza, i przyrodniczy skarb Łomży, i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie

0: jednocześnie wzgórze i grodzisko, pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: To późniejsza, romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadbużańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko. Jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? Naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce? To bardzo rzadki typ roślinności, który lubi ciepło i słońce. Lodowiec ukształtował tu żyzne piaski, żwiry i gliny, a zróżnicowane nachylenie stoków stworzyło idealne warunki dla roślin światłolubnych i wapieniolubnych. Czyli niezwykła łąka, tylko naturalny ogród dla wybrednych gatunków. Co można tam zobaczyć podczas spaceru? Już mówię. Między innymi blicę polną, chabra dryjakiewnika, czosnek zielonawy i szałwię polną, a na zboczach głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. A drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd obudowany drewnianymi słupami nosi ślady pożaru, a przejazd był wybrukowany, co pokazuje intensywny ruch. Ślady pożaru brzmią jak echo jakiegoś dramatu, natomiast wewnątrz odkryto półziemianki i budynki naziemne. Mieszkano tam, pracowano, magazynowano towary i obsługiwano ruch na szlaku handlowym. Czyli kiedyś gwar, dym spalenisk i stukot kół, a dziś spokojny punkt widokowy. Zatem w odpowiedzi na pytanie, co dokładnie można zobaczyć z góry Królowej Bony, odpowiem, że jeden z najpiękniejszych widoków na Narew. Zakola rzeki w szerokiej dolinie, panoramę Piątnicy, Kalinowa i Drozdowa oraz łąki i pastwiska przy nurcie. Historia, przyroda i krajobraz spotykają się tu w jednym miejscu.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: To jest niezwykłe w takich miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morenowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia rzeki, lodowca i ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa narodziło się miasto. a jednocześnie miejsce, gdzie historia i przyroda wciąż są obecne w kształcie wzgórza, w roślinach muraw kserotermicznych i w widoku na Zakola Narwi.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak niezwykłym miejscem jest Góra Królowej Bony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią?
0: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i 7 wałami obronnymi.
2: 7 wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, a mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
0: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i gminę Łomża.
2: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
0: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
2: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
0: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
2: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
0: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
2: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza, że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
0: Doktor Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
0: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
2: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
0: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej

0: naszych korzeni.
1: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.
0: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje tę pracę jako inwestycję w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
1: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej Górze Królowej Bony?
0: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
1: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
0: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
1: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga. Ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
0: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
0: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.
1: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro Królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
0: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra Królowej Bony brzmiała lepiej niż grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
1: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
0: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
1: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
0: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
1: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
0: Gród powstał w XI wieku, rozbudowano go w XII, funkcjonował do końca XIII lub początku XIV stulecia. Potem nastąpił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
1: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
0: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
0: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Góra Królowej Bony mogła być jednym z głównych ośrodków władzy na północno-wschodnim Mazowszu, być może grodem książęcym strzegącym ważnego szlaku handlowego, a nowe technologie pomagają sprawdzić te hipotezy.
1: Jednocześnie to miejsce jest od dawna chronione, bo nie mówimy o zwykłym pagórku, tylko o zabytku wpisanym do rejestru, z którego szczytu można dziś podziwiać rozlewiska Narwi, wyglądające niemal tak samo jak przed 1000 lat.
0: I to jest ten moment, kiedy hasło, że historia leży pod stopami, przestaje być metaforą, bo tam naprawdę każdy krok to kontakt z przeszłością. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka widać tylko trawę i nierówności terenu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Nie chodzi tylko o jedno wzgórze, bo na zachód od grodziska znajduje się wzgórze Świętego Wawrzyńca, pozostałość osady z XI i XII wieku, a kolejne ślady osadnictwa odkryto u jego podnóża i na sąsiednich cyplach. Więc cały ten obszar tworzył wczesno-średniowieczny kompleks osadniczy.
0: Czyli mieliśmy tam taki mały, lokalny zespół miejski, gdzie gród był sercem, a wokół niego funkcjonował.

0: Funkcjonowały mniejsze osady, pola i warsztaty, a stojąc dziś na Majdanie Grodu łatwo sobie wyobrazić ogniska, pracę rzemieślników i drewnianą wieżę górującą nad doliną.
1: Jest w tym coś poruszającego, że dla nich to było całe uniwersum, a dla współczesnych przez długi czas był to po prostu ładny punkt widokowy, dopóki archeolodzy nie zaczęli opowiadać, co kryje Ziemia.
0: Nowe badania mają potrwać kilka lat, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza drewniana i obronna Łomża.
1: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
0: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
1: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
0: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
2: SK Łomża News.
0: Wieża Ciśnień. Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś sprawdzimy, jak stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
1: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i starówki.
0: Kiedy powstała i po co?
1: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
0: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
1: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
0: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
1: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
0: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
1: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji, więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny Radia

0: realizować ambitnych wizji?
1: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny Radia

0: Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
1: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
0: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
1: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji. Dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
0: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
1: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
0: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
1: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
1: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy generała Władysława Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
0: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
1: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem jako bohaterka miejskiej scenografii.
0: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
1: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego. Światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
0: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
1: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnie, nie stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
1: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
0: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
1: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
1: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
0: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
1: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
0: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
1: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
0: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
1: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
0: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
1: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
0: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
1: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie

0: W ramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
1: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
0: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
1: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
0: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
1: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
0: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
1: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
0: Katedrę Świętego Michała Archanioła, skarpy nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
0: Może być początkiem wyprawy w Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
1: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
0: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
1: A na miejscu?
0: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
0: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
1: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
0: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
1: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
0: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień, dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
0: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
1: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
0: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
1: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
0: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
1: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
0: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
1: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
0: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
1: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
0: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku.

0: W środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
1: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
0: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Hotel w wieży Ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
0: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
1: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
0: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału. To wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
1: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
0: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
1: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
0: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
1: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
0: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
1: Historia łomżyńskiej wieży Ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
0: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
1: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: SK Łomża News.
1: Historia Łomży i piłki nożnej to gotowy scenariusz na film. Od legionistów, przez narodziny łomżyńskiego klubu sportowego i jego znaczenie dla miasta, aż po dzisiejsze emocje i sportowe rozczarowania. Od czego to się zaczęło?
0: W 1916 roku do Łomży przyjechał pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Grano w koszarach. Dopiero 4. pułk piechoty wyniósł futbol poza mury jednostki, na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej. Mecze między pułkami przyciągały tłumy.
1: A kiedy w tym wszystkim pojawił się łomżyński klub sportowy?
0: Po wojnie z bolszewikami powstał Wojskowy Klub Sportowy Piechur Łomża, co obudziło marzenie o cywilnym klubie. Próby były nieudane, aż w 1926 roku powstała Łomżynianka w biało-czerwonych pasach z Wacławem Cieślukie jako kapitanem i organizatorem.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: I z tej Łomżynianki wyrasta ŁKS?
0: Tak. 16 kwietnia 1928 roku zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Cieśluk, a biuro mieściło się w jego księgarni Świt. W inauguracyjnym meczu ŁKS rozgromił 71. Pułk Piechoty z Zambrowa 6-0 i zakończył sezon bez porażki.
1: Moda na ŁKS wybuchła od razu?
0: W mieście zapanowała euforia. Przybywało kibiców i sekcji sportowych. W 1929 roku ŁKS zaczął ligowe zmagania w klasie B. Wygrał ją w 1932 roku, a rok później awansował do klasy A.
1: I wtedy wchodzi polityka, cały na wojskowo?
0: W 1934 roku do klubu wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Nazwę zmieniono na Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło patronat. Sportowo był to złoty czas. ŁKS wygrał swoją grupę klasy A i był o krok od baraży o pierwszą ligę, ale przegrał z WKS Grodno.
1: A na stadion przyjeżdżały wtedy wielkie firmy.
0: W tym samym roku w Łomży zagrali Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa. Stadion pękał w szwach. ŁKS utrzymywał mocną pozycję w klasie A aż do sezonu 1937-38, po czym wyrzucono go z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składki. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy zginęło.

0: klub przestał istnieć, a stadion został zrównany z ziemią.
1: Co działo się po wojnie?
0: Po rozminowaniu obiektu społecznie odbudowano stadion. Wrócili młodzi piłkarze sprzed wojny. Klub, dostosowując się do realiów Polski Ludowej, przyjął nazwę Ontur Łomża. Później wróciła nazwa ŁKS z dodatkami Związkowiec, Budowlani, Kolejarz, Start. Zdobył Puchar Polski Okręgowego Związku Piłki Nożnej Białystok w 1952 i 1966 roku, ale do drugiej ligi nie awansował.
1: A potem afery, skandale i nawet zmiana barw.
0: Problemy organizacyjne i zanik szkolenia młodzieży doprowadziły w 1981 roku do zmiany barw na srebrno-czerwone, co wywołało oburzenie. Szybko wrócono do tradycyjnych kolorów, lecz po 1989 roku klub znów balansował na krawędzi. W 1995 roku był o krok od upadłości i spadł do niższych lig.
1: A jednak Łomża doczekała się gry na zapleczu Ekstraklasy.
0: Po awansie do trzeciej ligi i dwóch świetnych sezonach ŁKS wszedł na zaplecze Ekstraklasy. Miasto żyło piłką. Przyjeżdżały Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, a ŁKS potrafił wygrywać z faworytami. Po dwóch sezonach wyszły jednak na jaw poważne problemy finansowe. Zespół spadł i został zdegradowany do czwartej ligi. Ale dzięki grupie sympatyków klub uratowano.
1: I znów powrót z dalekiej podróży. Jak wyglądała najnowsza odbudowa?
0: Czwartoligowe zmagania trwały dwa sezony. W rozgrywkach 2010-2011 ŁKS awansował do trzeciej ligi i po 45 latach zdobył Okręgowy Puchar Polski. Odbudowano niemal wszystkie roczniki młodzieżowe, a sukcesy młodych piłkarzy dają nadzieję na kolejne rozdziały tej historii.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak ŁKS przez dekady kształtował życie Łomży, to przyjrzyjmy się samej jego historii krok po kroku.
0: W czasie I wojny światowej w 1916 roku do Łomży trafił pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Początkowo grano w koszarach, ale gdy mecze przeniesiono na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej, mieszkańcy zaczęli tłumnie przychodzić, żeby zobaczyć, o co w tym futbolu chodzi.
1: Czyli najpierw wojskowa ciekawostka, a potem miejska pasja. Kiedy pojawiła się myśl o własnym cywilnym klubie?
0: Po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku powstał 33. Pułk Piechoty i wojskowa drużyna Piechur. To obudziło w mieszkańcach ambicje, by mieć klub niezależny od armii, choć wcześniejsze cywilne sekcje szybko się rozpadały. Przełomem była Łomżynianka, założona w 1926 roku z Wacławem Cieślukiem jako twarzą zespołu. W kwietniu 1928 roku, po zmaganiach z urzędami, zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki, prezesem został Wacław Cieśluk, a tymczasowe biuro klubu mieściło się w jego księgarni Świt.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Mamy więc datę narodzin ŁKS-u. Jak wyglądał ten pierwszy oficjalny mecz? Bo to zawsze jest moment symboliczny.
0: 29 kwietnia ŁKS zagrał z 71. Pułkiem Piechoty z Zambrowa i wygrał 6-0. Rok 1928 zakończył bez porażki. 7 zwycięstw, 2 remisy. W mieście wybuchła moda na ŁKS. Klub szybko zdobył kibiców i rozwijał kolejne sekcje.
1: A jak wyglądała liga w tamtych czasach?
0: W 1929 roku powstał Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku, a ŁKS trafił do klasy B, czyli odpowiednika trzeciej ligi. W 1933 roku awansował do klasy A. Wygrał swoją grupę, stracił tylko jeden punkt i był o krok od baraży o pierwszą ligę z takimi klubami jak Krakowia czy Pogoń Lwów.
1: Czyli Łomża naprawdę ocierała się o absolutną czołówkę przedwojennej Polski. Co ich zatrzymało?
0: W finale okręgu ŁKS trafił na WKS Grodno, najlepszą drużynę regionu, i przegrał dwumecz. Mimo to sezon był przełomowy. W 1934 roku wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Klub przyjął nazwę Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło nad nim patronat.
1: Patronat wojska to nie tylko nazwa. Co to dało klubowi w praktyce?
0: Przede wszystkim nowoczesny stadion nad Narwią. Zdrenowane boisko z krytą trybuną i szatniami. Bieżnię, płytę treningową, korty, boiska do gier, halę, basen i przystań wieślarską. To był jeden z najpiękniejszych stadionów w II Rzeczypospolitej, na którym w 1934 roku zagrały m.in. Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Wiem, że w pewnym momencie ŁZKS został po prostu wyrzucony z rozgrywek. Za co?
0: W sezonie 1937-38 ŁKS utrzymywał stabilną pozycję w klasie A, ale Białostocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyrzucił klub z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składkę. Od tej pory grano już tylko mecze towarzyskie. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy i działaczy zginęło, a stadion został kompletnie zniszczony i zaminowany.
1: Wojna przerwała całe życie klubu. Co działo się z piłką w Łomży w czasie okupacji?
0: Formalnie ŁKS nie istniał. Sowieci nakazali utworzenie Zrzeszenia Sportowego Spartak, gdzie skupiono łomżyńskie kluby, a część dawnych piłkarzy ŁKS-u musiała

0: chciała je reprezentować. Po wejściu Niemców oficjalne rozgrywki zamarły, a stadion, który był dumą miasta, praktycznie przestał istnieć.
1: A jednak po wojnie klub wrócił. Jak wyglądały te pierwsze kroki?
0: Po wojnie ocalała grupa młodych piłkarzy zaczęła grać jako Omtur Łomża na tak zwanym stadionie biskupim, bo przedwojenny obiekt nad Narwią był ruiną i trzeba go było rozminować. Potem społecznie go odbudowano, a klub wrócił do nazwy Łomżyński Klub Sportowy z różnymi dodatkami, co miało pomóc w finansowaniu.
1: Jakie były najważniejsze powojenne momenty przed erą współczesną?
0: W latach 50. i 60. ŁKS dwa razy zdobył Puchar Polski Okręgu Białostockiego. W 1952 i 66 roku, a wtedy był o krok od awansu do drugiej ligi. Pod koniec lat 50. klub się ustabilizował i wybudowano stadion, ale od początku lat 70. pojawiły się fikcyjne etaty, skandale, a w latach 80. zamarło szkolenie młodzieży i narosły problemy finansowe.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
1: Dochodzimy do lat 90., które wielu kibicom kojarzą się z sinusoidą. Raz w górę, raz w dół. Jak wyglądała wtedy sytuacja ŁKS-u?
0: Przez całe lata 90. ŁKS krążył między trzecią a czwartą ligą. W 1995 roku klub był o krok od upadłości. Uratowało go miasto Łomża, spłacając długi. Po reorganizacji rozgrywek w 1998 roku ŁKS spadł do czwartej ligi i przez kilka lat nie potrafił z niej awansować, a frekwencja spadła z około 1500 do kilkuset widzów.
1: A jednak przyszedł moment, kiedy Łomża znów żyła piłką. Awans na zaplecze ekstraklasy?
0: Tak, po okresie marazmu klub awansował do trzeciej ligi, a po dwóch bardzo dobrych sezonach wszedł na zaplecze ekstraklasy w sezonie 2006-2007. Średnia frekwencja sięgała prawie 3000 widzów, a mecze z Ruchem Chorzów, Lechią Gdańsk, Śląskiem Wrocław czy Arką Gdynia przyciągały tłumy.
1: Brzmi jak sportowe święto, ale za kulisami było gorzej. Co się działo z finansami po tym awansie?
0: Okazało się, że klub ma poważne problemy finansowe. Wymieniono prawie cały zarząd, udało się zgłosić zespół do drugiej ligi i w sezonie 2006-2007 ŁKS zajął 13 miejsce. A w kolejnym sezonie, mimo wejścia kuratora Jana Gąsiorka, drużyna spadła o klasę niżej i po reformie grała w nowej drugiej lidze.
1: I to nie był koniec kłopotów. Kolejny kurator, problem z licencją, spadki.
0: Narastające długi sprawiły, że zarząd podał się do dymisji, a 9 lutego 2009 roku Sąd Okręgowy w Łomży wyznaczył kuratora, mecenasa Wincentego Wybranowskiego. Z powodu zadłużenia zespół po spadku do trzeciej ligi nie otrzymał licencji i w sezonie 2009-2010 grał w czwartej lidze, w grupie Podlaskiej.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
1: Wtedy pojawiła się też nowa nazwa ŁKS 1926 Łomża. Skąd ta zmiana i co przyniosła?
0: To było nawiązanie do daty powstania i próba uporządkowania sytuacji prawnej. W 2011 roku klub wygrał grupę podlaską czwartej ligi, awansował do trzeciej ligi i grał tam do sezonu 2018-2019, kiedy po zajęciu 18 miejsca spadł z powrotem do czwartej ligi.
1: I znów trzeba było się wspinać. Jak wyglądał ten najnowszy powrót do trzeciej ligi?
0: 17 czerwca 2023 roku ŁŻKS wygrał 5-0 z KS Śniadowo i zapewnił sobie awans do trzeciej ligi. Od momentu zmiany nazwy zespół 7 razy zdobył regionalny Puchar Polski w województwie podlaskim, co regularnie otwiera mu drogę do ogólnopolskich rozgrywek.
1: Ale ŁKS to nie tylko pierwsza drużyna. Jak wygląda klub?

0: Społecznie odbudowywali stadion nad Narwią i godzili się na zmiany nazw oraz wsparcie miasta i kibiców. Samorząd spłacił długi. Później grupa ludzi dobrej woli utrzymała przy życiu ponad 80-letni klub. ŁKS-KS stał się częścią tożsamości Łomży. Rodzinne wyjścia na stadion i wspomnienia meczów z dzieciństwa budują tę więź.
1: Zaczęło się od legionistów, którzy w przerwie między walkami kopali piłkę na Nowogrodzkiej. Potem była Łomżynianka, księgarnia Świt, stadion na zjeździe, wojna, odbudowa, puchary, awanse i spadki. Dziś ŁKS ma za sobą prawie 100 lat historii i wciąż gra.
0: To opowieść o klubie, który wiele razy upadał, ale zawsze wstawał. O ludziach, którzy połączyli sport z lokalną dumą i pokazali, że nawet w czwartoligowej codzienności jest sens, jeśli za herbem stoi społeczność, pamięć i tradycja.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części opowiadaliśmy o 100 latach historii ŁKS-u, to teraz przenieśmy się na Murawę i do meczu, który miał być wielkim finałem świętowania stulecia klubu, a wyszedł bolesny, zimny prysznic. Ponad 1500 kibiców liczyło na awans do drugiej ligi, tymczasem ŁKS przegrał z Górnikiem Polkowice 2-3.
0: Atmosfera święta, biało-czerwone barwy, oprawy, śpiewy, a potem ogromny zawód. Po ostatnim gwizdku na murawie i na trybunach czuć było żal i sportowe poczucie niespełnienia po najboleśniejszej porażce sezonu.
1: Ten sezon miał być walką o przetrwanie, a nie o baraże. Klub od dawna zmaga się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, a jednak na stulecie istnienia ŁKS zameldował się w grze o awans.
0: Dlatego wielu kibiców mimo bólu mówi, że to i tak wielki sukces. Sam awans do baraży jest historycznym osiągnięciem, a nowy trener Maciej Tarnogrodzki uspokoił sytuację i zmienił styl gry na odważniejszy, bardziej ofensywny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Co sprawiło, że drużyna nagle zaczęła wyglądać jak ekipa, która nie tylko się broni, ale potrafi narzucić swoje warunki i na finiszu wskoczyć na drugie miejsce w tabeli.
0: Postawił na widowiskową grę i twardy charakter. Zespół grał wyżej, z większą wiarą w siebie, rzutem na taśmę wywalczył drugą pozycję i awans do baraży, ale w głowach zostaje obraz jedynego przegranego meczu.
1: Początek wyglądał jak wymarzony scenariusz dla gospodarzy. ŁKS ruszył ostro, dłużej utrzymywał się przy piłce i wydawało się, że gol jest kwestią czasu.
0: Tymczasem w 26 minucie pierwsza groźna akcja gości i Kacper Rzędełek głową wyprowadza Górnika na prowadzenie. ŁKS miał optyczną przewagę, ale do przerwy przegrywał 0-1.
1: Po przerwie w 48 minucie Marcin Stromecki wyrównał na 1-1. Trybuny eksplodowały i wydawało się, że ŁKS już tego nie wypuści.
0: Energia była namacalna, ale po kontrataku Górnika Szymon Skrzypczak znów dał prowadzenie gościom, a w 74 minucie Rzędełek podwyższył na 3-1 i wielu kibiców uznało, że to koniec marzeń.
1: ŁKS walczył jednak do końca. W 90 minucie Tymoteusz Klubś zdobył bramkę kontaktową na 2-3, ale doświadczenie Górnika przeważyło i to on zagra w finale baraży z Sokołem Kleczew.
0: Po meczu zostało poczucie ogromnego niedosytu, ale i świadomość, że sportowo klub wykonał duży krok naprzód. Przy tylu problemach wynik, który osiągnęła ta drużyna, jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem.
1: I teraz wszyscy pytają,

0: Legion zagra w finale baraży z Sokołem Kleczew.
1: Po meczu zostało poczucie ogromnego niedosytu, ale i świadomość, że sportowo klub wykonał duży krok naprzód. Przy tylu problemach wynik, który osiągnęła ta drużyna, jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem.
0: I teraz wszyscy pytają, co

0: Ten sezon pokazał, że w Łomży jest potencjał, odważna gra i społeczność, która potrafi wypełnić stadion.
1: Jubileusz nie przyniósł awansu, ale pokazał, że mimo problemów ŁKS wciąż jednoczy ludzi wokół piłki i budzi emocje, które długo nie gasną. A w sporcie kluczowe jest to, czy po takiej porażce ktoś potrafi wstać, otrzepać się i spróbować jeszcze raz.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. W lipcu ma rozpocząć się remont.

0: dyrektor szpitala w Łomży i koordynator oddziału dziecięcego Jarosław Kowalczuk.
1: Najlepszą informacją, którą chcemy przekazać dla szpitala wojewódzkiego i dla społeczności Łomży i okolic, to jest to, że rozpoczynamy właśnie remont oddziału dziecięcego. Korzystamy z pieniędzy Interreg Polska-Litwa. Jak Państwo pamiętacie, Interreg Polska-Ukraina to kardiologia, a Interreg Polska-Litwa to oddział dziecięcy. Na czym ten remont? Oczywiście remont oddziału, nowe łóżka dla dzieci młodszych, dla dzieci dorosłych, również specjalne kozetki dla rodziców, bo wiadomo, rodzice są zawsze z dziećmi na takich oddziałach najczęściej, i oczywiście sprzęt, który jest coraz lepszy i będzie na wyposażeniu oddziału dziecięcego. Cały projekt to suma około 6 milionów złotych, w tym 1 300 tysięcy to udział własny szpitala, a więc środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
2: To, co powiedział pan marszałek, ważna informacja, a więc długo oczekiwany remont oddziału dziecięcego, w pełni nowoczesny oddział będą miały dzieciaki tak naprawdę już niebawem w szpitalu wojewódzkim w Łomży. 6,5 miliona złotych, 1 300 dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy, bo tak jak widzicie Państwo, to wsparcie cały czas jest i tak jak powiedziałem, już niebawem dzieci będą mogły korzystać ze wspaniałego nowego oddziału, w pełni nowego. Tam będzie po prostu wszystko nowe, a więc nowa budowlanka, nowe wyposażenie, właśnie te fotele, o których wspomniał Pan Marszałek, dla rodziców, aby te młodsze dzieci, które potrzebują tego wsparcia, rodzice, żeby mogły tak naprawdę ci rodzice w takich warunkach bardzo przyzwoitych z tymi dziećmi przebywać. Także zapraszamy do zwiedzania jeszcze starego oddziału, żeby potem można za jakiś czas zobaczyć, jaka tutaj transformacja wydarzyła się. Generalnie sam proces inwestycyjny jest już w pełni przygotowany. Z powodów logistycznych zaczynamy go dokładnie 1 lipca i oddział będzie przeniesiony, połączony tak naprawdę z oddziałem chyba ginekologicznym albo noworodkowym, ale w tych obszarach, tak jeszcze to sobie doszczegółowiamy. Generalnie prowadzimy bardzo dużo inwestycji, naprawdę logistycznie jest to ogromne wyzwanie, ale przez ostatnie kilkanaście miesięcy pokazaliśmy, że nie zwalniamy tempa, szpital pracuje normalnie, natomiast ten etap logistyczny oczywiście postaramy się tak zrobić, żeby nie był uciążliwy dla pacjentów, ale też i dla firmy, która ten remont wykonuje. Chcielibyśmy, żeby na gwiazdkę, tak, żeby na Boże Narodzenie to było. Oczywiście zależy to od wykonawcy. Wszyscy dokładnie wiemy, że inwestycje w szpitalu są obarczone różnymi trudnościami. Tak? To nawet nie chodzi o to, że budynek jest stary, no ale też szpital musi funkcjonować, więc czasami coś się przeciąga, ale staramy się, żeby to mniej więcej było w tych okresach, o których wspomniałem.
3: Nie jest najgorzej, są gorsze oddziały, ale jest to jednak dosyć dużo trauma i dyskomfort dla rodziców i dla dziecka, więc chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do przebywania dla rodziców i dla dzieci, żeby czuło się jeszcze lepiej niż teraz. Już obecność mam czy rodziców przy dziecku jest dosyć dużym plusem, jeżeli chodzi o psychikę dzieci, natomiast jeżeli to będą warunki jeszcze lepsze, będą oddzielne toalety, będą jakieś inne tutaj socjalne, dodatkowe, to na pewno ich pobyt będzie przebiegał lepiej, łagodniej, bez jakiejś takiej traumy szpitalnej. Tutaj miejsc mamy generalnie w oddziale 20. 20 miejsc mamy troszkę więcej, dlatego że nie każde dziecko może leżeć z innym dzieckiem, bo tutaj segregujemy, jeżeli chodzi o choroby, żeby nie dochodziło do jakichś nadkażeń, co by było dodatkowych komplikacji u takich dzieci, no i na pewno niezadowolenie rodziców. Po remoncie będzie więcej, będzie o 5 więcej.
4: SK Łomża.
0: Pracownia hybrydowa w szpitalu w Łomży prawie gotowa. To miejsce, które łączy w sobie cechy sali operacyjnej i pracowni zabiegów kardiologii interwencyjnej. Dzięki inwestycji poszerzony zostanie zakres zabiegów, a skorzystają przede wszystkim pacjenci obciążeni dużym ryzykiem powikłań. 1 000 000 złotych na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym regionie. To dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Kasa trafi też do Łomży, do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. To na warsztaty i spotkania rozwijające umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami i sytuacjami kryzysowymi. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, wicemarszałek Wiesława Burnos, członek zarządu Jacek Piorunek oraz Monika Borkowska, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.
5: Dzisiaj mówimy o kwocie 1 000 000 złotych. Jest to kwota, która jest w naszym budżecie województwa, są to nasze środki samorządowe. Przekazujemy je dzisiaj organizacjom pozarządowym, dla 11 organizacji. To jest też taki właśnie sposób, aby wiele kompetencji, które mamy jako województwo, jako samorząd, żeby te kompetencje były realizowane przez tak zwane NGOsy, przez trzeci sektor, bo często właśnie ten sektor wie najlepiej, jakie są problemy wśród naszych mieszkańców.

0: niezwykle ważne zadanie, czyli pomoc psychiatryczna dla naszych najmłodszych mieszkańców, tych od 1 do 18 roku życia. Są to dzieci i młodzież z różnymi problemami, także ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera. Jestem przekonany, że te środki będą pomagały naszym najmłodszym mieszkańcom, aby dochodzić do zdrowia. A Państwu dziękuję za Waszą pracę, niezwykle wrażliwą i niezwykle ważną dla naszego regionu.
1: Ja tylko dodam, że na terenie naszego województwa działa 19 ośrodków pierwszego poziomu, 6 drugiego poziomu. Drugi poziom charakteryzuje się tym, że tam już jest pobyt dzienny dzieci, że tak naprawdę jest dzisiaj, podpisując z Wami umowy, chcemy powiedzieć, że całe województwo jest zaopiekowane. Dzieci są, otrzymują pomoc, gdzie problem dziecka jest rozpoznawany w środowisku. I jeżeli dane dziecko zgłasza się do naszej placówki, do naszego ośrodka, to nad tym dzieckiem tak jak gdyby pracuje 3 osoby. Rozpoznawane jest środowisko, szkoła, psycholog i wybierana jest metoda i sposób pomocy takiemu dziecku. Oprócz tego, oprócz dzieci, opieką objęte są rodziny, rodzice. Czym się kierowaliśmy, wybierając 11 podmiotów, z którymi dziś podpiszemy umowy, to powie pani dyrektor Monika Borkowska.
2: Pozostało wyrazić również swoją radość z tego, że 1 000 000 złotych budżetu województwa zostały przeznaczone na organizacje pozarządowe w sferze opieki i ochrony zdrowia. Drodzy Państwo, mimo że nasze szpitale coraz lepiej działają w sferze oddziału psychiatrii i ta opieka jest coraz lepsza, to mimo wszystko oczekiwania społeczeństwa i obecny stan zdrowia, w szczególności młodzieży, potrzebuje jeszcze dodatkowego wsparcia i dobrze, że wychodzą naprzeciw organizacje pozarządowe, które się tym zajmą, które odciążą w jakimś sensie albo dopełnią system ochrony psychiatrycznej w naszym województwie i wierzę, że będą to dobrze wydane środki finansowe. Pan marszałek mówił o dwóch ważnych chorobach. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na ogromną plagę, która nas w tej chwili spotkała w województwie. To jest depresja dzieci, młodzieży, ale też dorosłych i myślę, że tutaj w tej sferze też te organizacje, które dzisiaj otrzymają środki finansowe, będą mogły działać.
3: Jeśli chodzi o podpisanie dzisiejszych umów, w naborze konkursowym przyjęliśmy zasadę, że dofinansujemy działania stricte skierowane do dzieci, rodziców, jeśli chodzi o wsparcie terapeutyczne, wsparcie psychologiczne. Będą to sfinansowane warsztaty terapii, warsztaty wsparcia dla rodziców. Odeszliśmy tutaj od ofert i finansowania konferencji. Chcemy, żeby te środki trafiły bezpośrednio do dzieci. Z uwagi na długi okres oczekiwania w systemie publicznym na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii dziecięcej, liczymy, że te środki zwiększą dostępność do świadczeń dla dzieci i młodzieży.
4: Nie tylko muzyczne, ale i piłkarskie emocje czekają nas w ten weekend. W piątek startuje międzynarodowy turniej piłkarski Łomża Cup. O puchar powalczą 13-latkowie z Polski i zagranicy. O szczegółach mówi Łukasz Uściłowski, prezes MLKS-u.
5: Już w ten piątek startuje kolejna edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Łomża Cup. Kto w tym roku zawalczy o puchar?
6: 12 czerwca kolejna edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Łomża Cup z udziałem 12 drużyn. Międzynarodowy turniej, bo będziemy gościć dwie litewskie drużyny. Największą litewską akademię piłkarską, czyli Baltic Football Academy Wilno oraz Żalgiris Kowno. Poza tym akademie piłkarskie z całej Polski, m.in. Arka Gdynia, Jaguar Gdańsk, Motor Lublin, Podlasie Biała Podlaska, Warszawia, Warszawa, oczywiście gospodarze, czyli Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy. W tym roku turniej dedykowany jest dla rocznika 2013, także przez 3 dni wielkie sportowe emocje, 12 drużyn, system rozgrywek każdy z każdym, mecze są rozgrywane równolegle na 3 pełnowymiarowych boiskach. Mecze będą odbywać się na płytach z naturalną trawą, czyli na płycie głównej stadionu miejskiego, na płycie bocznej stadionu miejskiego oraz na płycie ze sztuczną nawierzchnią przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
5: Rozumiemy, że wszystkie spotkania są otwarte.

0: I każdy mieszkaniec Łomży, który chciałby pokibicować, zobaczyć, jak radzą sobie młodzi zawodnicy, może wziąć udział.
1: Tak, turniej oczywiście ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu. Wiemy, że wraz z drużynami przyjezdnymi kibicować wybierają się rodzice naszych gości, oczywiście też rodzice naszej drużyny. Także zapraszamy wszystkich, zwłaszcza, że jak co roku nasz turniej ma nie tylko wymiar sportowy, ale też wymiar charytatywny. Zbieramy środki na leczenie dzieci jak co roku. W tym roku zbieramy na leczenie niespełna 6-letniego Leo Kosińskiego, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, więc będzie można za datek do puszki skosztować pysznych posiłków z grilla, a punktem kulminacyjnym w niedzielę będą akcje charytatywne, w tym ta główna licytacja koszulki z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: Czy jest jakiś określony budżet, który chcecie uzbierać właśnie na leczenie tego chłopca, czy po prostu tyle, ile uda się zebrać, taką kwotą zostanie wsparty ten chłopiec?
1: Nie narzucamy sobie oczywiście żadnych odgórnych celów, natomiast wierzymy i wiemy, mamy to doświadczenie z lat poprzednich, że nasi goście, nasi rodzice okazują się wielkim sercem, także myślę, że kwota będzie adekwatna do serc naszych rodziców, naszych gości.
0: Co zwycięzcy tego turnieju dostaną? Czy to będzie tylko puchar, czy będą jeszcze jakieś nagrody rzeczowe? Jak to wygląda?
1: Wszystkie drużyny, które biorą udział w turnieju, otrzymają pamiątkowe medale, puchary. Oczywiście dla trzech najlepszych drużyn przygotowaliśmy vouchery na zakup sprzętu sportowego w jednej z dużych sieci sklepów sportowych. Także przewidziane są nagrody rzeczowe dla indywidualnie najlepszych zawodników, czyli dla najlepszego zawodnika turnieju, dla najlepszego bramkarza oraz dla króla strzelców.
0: Będziemy pewnie kibicować wszystkim, ale szczególnie naszej drużynie, łomżyńskiej drużynie MLKS-u. Jak przygotowana jest nasza drużyna? Są gotowi?
1: Drużyna przygotowana jest na pewno bardzo dobrze pod okiem trenerów Marcina Sawki i Bartosza Święcińskiego. Także dla nas przede wszystkim to cenny poligon doświadczalny, możliwość rywalizacji tak naprawdę z czołowymi akademiami piłkarskimi z Polski i to przygotowanie do tak naprawdę nowego sezonu, bo zmieniamy system gry już w tej kategorii wiekowej, przechodzimy z piłki nożnej 9-osobowej na piłkę nożną 11-osobową, też ten turniej jest rozgrywany w ramach piłki nożnej 11-osobowej, czyli świetne przetarcie przed kolejnym sezonem. Natomiast no, tak jak mówiłem, no, tutaj przede wszystkim poligon doświadczalny i możliwość sprawdzenia się na tle innych drużyn z Polski czy też z zagranicy.
0: No właśnie, to doświadczenie dla naszych piłkarzy, a ogólnie najważniejszy jest wynik sportowy, czy jednak edukacja tych młodych sportowców? To, żeby właśnie ćwiczyli te swoje piłkarskie umiejętności.
1: Na pewno wynik sportowy jest ważny, każdy przyjeżdża tu po to, żeby wygrać, natomiast zarówno dla nas, jak też dla innych akademii, które na co dzień rywalizują przede wszystkim w ligach wojewódzkich w swoim obszarze, w którym występują, takie przetarcie się z drużynami z różnych regionów Polski jest bardzo istotne, można zweryfikować swój poziom umiejętności piłkarskich, podpatrywać też pewne rozwiązania techniczne, taktyczne innych drużyn, ale to też integracja, bo 3 dni przebywamy w gronie rówieśników z różnych obszarów Polski, z zagranicy, także integracja, fair play. No i oczywiście ten aspekt sportowy też jest niezwykle ważny.
0: I warto to zobaczyć na żywo, na własne oczy.
1: Oczywiście jeszcze raz zapraszam, 12-14 czerwca, od piątku do niedzieli, zaczynamy w piątek o godzinie 16 pierwszymi spotkaniami. Warto podkreślić, że ten turniej i organizacja tego turnieju to olbrzymie przedsięwzięcie zarówno organizacyjne, jak też finansowe. Dziękujemy za wsparcie województwu podlaskiemu, marszałkowi Jackowi Piorunkowi, miastu Łomża, prezydentowi Mariuszowi Szanowskiemu, a także licznemu gronu sponsorów prywatnych, dzięki którym ten turniej będzie miał odpowiednią rangę. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, to oczywiście tutaj ten turniej odbywa się dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców młodzieżowego ŁKS-u. W tym roku to rodzice rocznika 2013, którym bardzo mocno dziękujemy za bardzo intensywną pracę na rzecz turnieju Łomża Cup 2026.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mik i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad bilion dolarów. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w SC.

Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 26.10 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.

0: oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwogangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwogangiem?
1: Luzik.
2: Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik, to jak to, poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, wszystkie marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gościnny Zambrów zaprasza na 29 Dni Miasta Zambrowa. Od soboty 13 czerwca do niedzieli 14 czerwca mnóstwo fantastycznej zabawy. Na terenach zielonych nad Zalewem Miejskim atrakcyjna strefa rozrywki, wesołe miasteczko, a także koncerty, turnieje i konkursy. W sobotę 13 czerwca Gwiazda Wieczoru Dawid Kwiatkowski. W niedzielę 14 czerwca Gwiazda Wieczoru Skolim. Imprezuj z nami na Dniach Zambrowa.
8: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
9: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
8: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
9: Za ile?
8: Za złotówkę.
9: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
15: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha, gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.

0: Bałtyce. 86 216 93 29.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
4: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj.
3: Partner wydarzenia Miasto Czeladź.
4: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli nie macie jeszcze planów na sobotę, no to już są. Wpadnijcie na Stary Rynek, żeby wspólnie świętować wielki powrót pociągów do naszego miasta po 33 latach przerwy. Do 18 czeka na Was mnóstwo darmowych atrakcji. Zrobicie sobie pamiątkowe zdjęcie w fotowódce, skosztujecie darmowych lodów i popodziwiacie widowiskowe bańki mydlane XXL. Zabierzcie rodzinę, znajomych, dobry humor. No i pamiętajcie, że ten dzień po prostu przechodzi do historii, a my jesteśmy tego świadkami. Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
9: No szok. Szok.
10: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
8: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
11: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
8: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
12: I jak sobota to?
13: Jest robota do zrobienia!
12: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
14: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
12: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście SK robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie SK.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. Ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem.

0: klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
9: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
10: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
9: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
14: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Łomża.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
3: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
2: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
3: Za ile?
2: Za złotówkę.
3: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką.

0: Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
0: Promień Energii. 530 944 444.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
4: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj

0: Wolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.

0: takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

0: Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Łomża.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: I po reklamie.

0: jeszcze tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Mogę się założyć, że nie ma w Łomży nikogo, kto nie słyszałby o Dniach Łomży. Tę świąteczną atmosferę dosłownie czuć w powietrzu. No i już od wczoraj z muszli koncertowej słychać było głośne szaleństwa ze sceny na Young Łomża Festiwalu. Dziś powtórka z rozrywki i ponownie koncerty, ale tym razem inny klimat muzyczny. Dziś już nie hip-hop, tylko pod sceną fani muzyki disco. Na scenie m.in. zespół Boys czy Piękni i Młodzi. Z kolei po sąsiedzku na Dniach Zambrowa dziś Dawid Kwiatkowski jako gwiazda wieczorem.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
1: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była

0: Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
1: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
2: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz, pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama.

0: Lewiatanie.
1: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
0: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hitcher On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

0: Jacka Łomża.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
10: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
9: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
10: Za ile?
9: Za złotówkę.
10: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky.

0: Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem.

0: i odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
1: Bella, fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim stylu.
1: O, Bella
0: stylu.
1: Ciao. Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Radio
2: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Tuyo w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No, takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

My heart skips a beat. Oli Moore's Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje

0: Niestety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu, albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez to już za moment?
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
11: I po reklamie.

A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać.

0: Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję, możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, no bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie SK, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima...

0: Sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoksin UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Przed nami dni Łomży, ale też dni Zambrowa. Możecie zrobić sobie szybkie rozeznanie, no i wybrać opcję, do której wam muzycznie bliżej. A więc w Łomży zagra zespół Boys, Piękni i Młodzi, Verdis i Megi. Natomiast dni Zambrowa to dziś występ Dawida Kwiatkowskiego. No i w tym samym czasie też Piękni Młodzi na łomżyńskiej scenie, więc trzeba wybrać. A jeżeli chcielibyście upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no to też będzie taka możliwość. Na przykład dziś dni Łomży, a jutro dni Zambrowa i Skolin jako gwiazda wieczoru.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
8: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
7: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić trzy protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
9: Dwie protezy dłoni, jedna mechaniczna.

Wiktor, Waligura i Dry School 4 pory roku weste 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada,

0: którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio SK. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamali Policeman, Fratujeska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologa.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
5: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
4: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
5: Za ile?
4: Za złotówkę.
5: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129. Gościnny Zambrów zaprasza na 29 Dni Miasta Zambrowa. Od soboty 13 czerwca do niedzieli 14 czerwca mnóstwo fantastycznej zabawy. Na terenach zielonych nad Zalewem Miejskim atrakcyjna strefa rozrywki, wesołe miasteczko, a także koncerty, turnieje i konkursy. W sobotę 13 czerwca Gwiazda Wieczoru Dawid Kwiatkowski. W niedzielę 14 czerwca Gwiazda Wieczoru Skolim. Imprezuj z nami na Dniach Zambrowa.
6: Wyprzedaż w salonach M+.

0: Rodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata Ibai. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisa i Odkochaj. My Westę kochamy. Hity na czasie i gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo, a dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka

0: A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.

Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagra m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane plan B, a tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumours i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy, Mati Fuczyło, cześć.

This is the Life, Amy McDonald. Wester, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie,

0: zostawiłem w sejfie, sorki, ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Kuba Mizalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw.

0: Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: I po reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Ej, 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli nie macie jeszcze planów na sobotę, no to już są. Wpadnijcie na Stary Rynek, żeby wspólnie świętować wielki powrót pociągów do naszego miasta po 33 latach przerwy. Do 18 czeka na Was mnóstwo darmowych atrakcji. Zrobicie sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, skosztujecie darmowych lodów i popodziwiacie widowiskowe bańki mydlane XXL. Zabierzcie rodzinę, znajomych, dobry humor. No i pamiętajcie, że ten dzień po prostu przechodzi do historii, a my jesteśmy tego świadkami.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
20: The song I knew it, I knew you came about.
19: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z

postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Eskowa Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 na ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mighty'sa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Janki Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć. Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK, 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? A potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotem.

0: i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w Esce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sonny Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celim 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin.

0: świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: táto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
8: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoborz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii. Mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi. A to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
17: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran. W związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
16: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival 17 czerwca, czyli najbliższa środa. To już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
17: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na Face to Face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
16: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z Wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych

zespołów będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Baim. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matti Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: I dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra i Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? No, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?

0: Mam propozycję.
1: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?

0: i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

0: Noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę? No bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.

0: Myjkę do szyb.
1: Za ile?
0: Za złotówkę.
1: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18. A na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko? Wszystkie marzenia. To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit w SC, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Mogę się założyć, że nie ma w Łomży nikogo, kto nie słyszałby o dniach Łomży. Tę świąteczną atmosferę dosłownie czuć w powietrzu. No i już od wczoraj z muszli koncertowej słychać było głośne szaleństwa ze sceny na Young Łomża Festiwalu. Dziś powtórka z rozrywki i ponownie koncerty, ale tym razem inny klimat muzyczny. Dziś już nie hip-hop, tylko pod sceną fani, muzyki, disco. Na scenie m.in. zespół Boys czy Piękni i Młodzi. Z kolei po sąsiedzku na dniach Zambrowa, dziś Dawid Kwiatkowski jako gwiazda wieczoru.
9: Muzyką się żyje.
10: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Faust.

0: Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
1: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
2: Co tam się będzie działo?
1: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tour zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca. Imprezka. Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na Czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty. Ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się

0: odezwał. Halo, Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro!
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy zł. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Kto zwalcza ból? Kto

0: Dostawcze maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
1: Kto zwalcza ból? Kto

0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
6: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo więcej, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
5: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
6: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
5: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w wyskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl.
7: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
5: Impreska. Impreska. A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy Wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie, bo moi drodzy, 12 dni, tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą

się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

imprez i 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który...

0: nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę. Mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy was. Jak tam możecie, to podeślij chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii 530 944 444.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
7: I po reklamie.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie. Bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Widziałeś? Elewacja, okna, no dom jak nowy.
1: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
0: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
1: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
0: A papierologia?
1: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
0: Serio? To dawaj kontakt.
1: Promień Energii, 530 944 444.
2: I po reklamie.
3: Łomża na czasie.
4: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Przed nami dni Łomży, ale też dni Zabrowa. Możecie zrobić sobie szybkie rozeznanie, no i wybrać opcję, do której wam muzycznie bliżej. A więc w Łomży zagra zespół Boys, Piękni i Młodzi, Verbis i Megi. Natomiast dni Zabrowa to dziś występ Dawida Kwiatkowskiego. No i w tym samym czasie też Piękni i Młodzi na łomżyńskiej scenie, więc trzeba wybrać. A jeżeli chcielibyście upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no to też będzie taka możliwość. Na przykład dziś dni Łomży, a jutro dni Zabrowa i Skolin jako gwiazda wieczoru.
5: Muzyką się żyje.
6: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
7: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
6: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
8: Luzik.
9: Arbuzik.
8: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
9: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
10: Ja też się super bawiłem.
11: Ja się dobrze bawiłam.
9: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
8: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
9: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
8: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
9: Tak.
8: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
9: Tak, bardzo.
8: Jesteś za?
9: Tak, żeby wszyscy słuchali.
6: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
6: Trzy minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się

0: trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Będzie, jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga. Czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.
6: Łomża na czasie.
7: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli jeszcze was tam nie ma, no to tak naprawdę nie wiem, co jeszcze robicie w domu. Kierunek: muszla koncertowa. W line-upie jeszcze Piękni i Młodzi i zespół Boys. Dlatego nie ma co czekać, tylko zbierajcie się na muszle. Ale wcześniej zbierzcie też ekipę. No i ten sam skład może też bawić się pod sceną jutro. Ale już nie w Łomży, tylko w Zambrowie. Dziś i jutro trwają tam właśnie 29 dni Zambrowa. Dziś gwiazdą wieczoru w Zambrowie jest Dawid Kwiatkowski, a jutro scenę przejmie m.in. Bro czy Skolim.
8: Muzyką się żyje.
9: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
10: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
9: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
8: Imprezka. Imprezka.
9: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to wracamy do Crystal. Crystal i The One. Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć, ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej i gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Zet.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
2: I po reklamie.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK, 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo

0: że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na posztame imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo